Obi a oyɛ made na mekeka ma adwen kyerɛ wo wie mawie wo bɛdwene me ho wo bɛda adwene me ho.